I ty bez sobą, ty z myślenką i bez myślenki. W Przerowie wlak se przepszacha, za oknem mroli. Je to už dlouho, co jsem tu hrál. Chybí mi dávná odvaha, porvat se s kýmkoliv.